0: jedno zwierzątko.
1: Działa to wogo.
2: Nefunguje.
1: Pozor,
3: mama mi dala korunu, aby